0: Good evening and welcome to the Polish radio program over WKSU HD4 IdeaStream Public Media, hosted by Eugenia Stolarczyk.
1: Thank you, David. Dobry wieczór, good evening, welcome. Tonight we will celebrate Father's Day with songs I hope you will enjoy. We love our fathers and wish them well-deserved Happy Father's Day. Dobry wieczór, drodzy rodacy. Dzisiaj specjalny program z okazji Dnia Ojca. Właśnie dzisiaj chcemy im powiedzieć, jak bardzo ich kochamy i szanujemy oraz jesteśmy im wdzięczni za, że podjęli się trudu wychowania swoich dzieci na uczciwych, dobrych ludzi, godnych swoich rodziców i służących przykładem dla otoczenia. Wszystkim ojcom życzymy, by mogli się cieszyć wdzięcznością i miłością swoich dzieci. Chcemy również, by nasz program uprzyjemnił ten specjalny dzień, który rozpoczynamy arią Miecznika ze Strasznego Dworu Stanisława Moniuszki. Śpiewa Andrzej Chiolski, akompaniuje Orkiestra Polskiego Radia pod dyrekcją Witolda Rowickiego.

0: Przepiękna aria w interpretacji Andrzeja Chiolskiego. W kalendarzu jest taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: Gdy po ogrodach wiatr nocą gra, gdy Cię ogarnia smutek jak mgła, gdy oczy śmiać

taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie. Rzecz jakaś dziwna musi być w tym, że co dzień musisz spotkać.

sam, niech sam wpadnie na to, że w kalendarzu jest wciąż taki dzień przeznaczony wyłącznie dla ciebie.

0: Już taki dzień przeznaczony wyłącznie dla Ciebie.
1: I słusznie. Sądzę, że rozpoznali Państwo głos Mieczysława Foga. Halina Kunicka przypomni nam, jak to się wszystko zaczęło słowami piosenki orkiestry Dente.

No i teraz już wiemy. A tradycyjna pieśń Cztery córy miał tata śpiewa Bernard Ladysz.

która chce mieć wojaka, niech go sama zdobędzie. Więc najstarsza Jadwiga, chorza dziewka i mila, chorza dziewka i mila, poszła siecią na morze, marynarza złowila, poszła siecią na morze, marynarza złowila. Najsprytniejsza zaś Ganka wzięła owsa i ścianka, wzięła owsa i ścianka i zwabiła kasztanka.

0: forteca!
1: Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Brawo! No, była mowa o córkach, więc teraz piosenka. A dla synka śpiewa Janusz Laskowski.
2: Stado kruków odleciało w czarny las i na niebie blady księżyc wita nas. Tylko cicho szemrze zdrój

pełna ciepła kołysanka dla synka. Kto, jeśli nie ty, śpiewa Gang Marcela.

Wiemy, jak ciężko pracujesz, tato. Bardzo cię wszyscy kochamy za to, a także za twe szlachetne serce, w którym rodzina pierwsze ma miejsce. W ten dzień świąteczny przyjmij podziękę za wiarę, mądrość, ojcowską rękę. Wysłuchaj życzeń, co z serca płyną. Niech wichry mroźne ciebie ominą. Podobno śmiech to zdrowie. I słusznie. Wobec tego coś śmiesznego zaprezentuje nam Bogusław Metz.

To Umie tęsknić śpiewa Anna Jantar w duecie z Andrzejem Tenardem.

You are listening to the Polish program of WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Thank you for supporting us with your kindness and Idea Stream Public Media membership. Słuchają Państwo polskiego programu z rozgłośni WKSU HD4 Idea Stream Public Media. Jesteśmy w

wdzięczni za wszystkie dowody współpracy i życzliwości. Serdeczne dzięki. Aby dzieci wyrosły na wartościowych, dobrych ludzi, potrzebują wskazówek i przykładu obojga rodziców. Nadszedł czas, aby oddać hołd obojga rodzicom. Mam cudownych rodziców, śpiewa Urszula Sipińska.

Życzymy wszystkim dzieciom, aby miały właśnie takich cudownych rodziców. Urocza pieśń Zielone Lata w mistrzowskiej interpretacji Bernarda Ladysza.

0: wielką przyjemnością słuchamy, gdy śpiewa Bernard Ładysz. Niepowtarzalny głos. Trochę humoru wprowadzi Wojciech Młynarski piosenką Obiad rodzinny.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad.

Tak co dnia obiad trwa. Wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek le, on zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na aneuryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując everybody love somebody, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz przybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Wymowna piosenka, wybuduję dom, śpiewa Janusz Laskowski.

A jednak do pary śpiewa Krystyna Konarska w duecie z Robertem Polakiem.